0: ja mam plan.
1: Zadowoliłbym
0: się samo oro. Będę ty
1: zibila
0: basterna, lubię cię ja mam plan.
1: Up in the

0: chłopaki.
1: Czasza, nie czasza, nego robu prati.
2: Iz dalmatinske, jedete,
1: robu prati. Robu prati.

Ulicę biją jamo McLeod. Kada ci si bila maszne na jubiczyca. Kada ci si bila jamo McLeod.